Potem jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robił wsiecko.

0: idea. Leżitam w oborze, nożki ma na chorze, boim se boi, że umrze.
1: Zaskął se bliż, zaskął se bliż, zaskął se bliż.